Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Nie wiem, czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

SK Starachowice.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dawid Bąk, dzień dobry. W środę, 14 października w kalendarzu. Byle jaka pogoda się dzisiaj zapowiada, zwłaszcza jeśli chodzi o mocny wiatr i niską temperaturę. 11 stopni wskażą termometry w Strachowicach. Poza tym może delikatnie pokapać się deszcz.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: SK Starachowice News.
4: I Bartosz Manicz. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, którego ciało znajdowało się w pobliżu balkonu. Po przybyciu na miejsce policjanci dokonali kolejnego tragicznego odkrycia. W mieszkaniu znaleziono ciała trzech innych osób, kobiety oraz dwóch nastolatków. O tym szerzej na sk.pl. Trwa nabór wniosków w unijnym programie stypendialnym dla uczniów Świętokrzyskiego. Wsparcie trafi do blisko 2000 młodych ludzi, a czas na zgłoszenia do końca października.
5: Jankes!
6: Gama!
7: I Wiktor!
5: W Radiu SK!
8: 6 rano, środa, ludzi szkoda.
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co musieli wstać o tej porze.
9: No i tam zaraz musieli. Może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
8: To jakieś podejrzane.
9: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać. Jaka jest to środa? Jest okejka czy kciuk w dół?
8: 664 402
9: 302!
8: Albo
10: Messenger!
8: Ma się rymować. Albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z tej strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Ballerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Balleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne brasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Ballerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, czy...
0: Okej.
2: Tak? Jest tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka. Zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak,
0: Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: Domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Coś dzwoni.
2: Środa.
1: Może Ola.
2: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry, wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
0: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
3: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
0: To się łapówka nazywa.
1: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
2: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
1: A dlaczego?
2: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
1: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
2: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
1: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
2: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
1: To idziemy ratować jedzenie?
2: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
3: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Coraz odważniej jesień się odzywa. Dzisiaj mocny wiatr będzie dokuczał. Poza tym 11 stopni zaledwie wskażą termometry w Starachowicach. No i sytuacja biometeo jest niekorzystna. Może też od czasu do czasu pokropić.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narzowник z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł i 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
10: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
13: Jankes. Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Siemano, jest 6.30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
16: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
17: Siema, siema SK. Oczywiście pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
15: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
16: Chciałbyś też dostać okejkę?
15: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek Książula, dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z Książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, Książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność.

0: wolność. Zadzwoń 787 649 647. Zapamiętaj ten numer 787 649 647 lub odwiedź naszą stronę kubar.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy, ulica Radomska 86.
3: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice. To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
2: Yeah, yeah. Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
3: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
3: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
3: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
3: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na sk.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla
3: niej. Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
4: O, tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym. Więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
3: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jaki, da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
3: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
3: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
3: Dzięki
1: ci.
3: Dzięki bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
3: Dzięki.
0: Najlepszego.
3: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
3: Na szybkiego?
0: No.
3: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy, Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
3: I wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
4: No,
3: urodzinowej oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
4: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
19: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W przyszłym tygodniu ma się poważniej ochłodzić w regionie świętokrzyskim, chociaż dzisiaj też bez fajerwerków. 11 stopni zobaczymy na termometrach po południu w Starechowicach. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. No i nadal dosyć mocno wzducha.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
3: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzczyk, która zajmuje się tą sprawą.
5: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
6: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
5: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
7: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
5: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
3: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, Misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
0: SK Starachowice News.
8: I Bartosz Manicz, jest mała i głośna, ale potrafi uratować życie. Strażacy przypominają o montowaniu czujek czadu, szczególnie teraz, gdy rusza sezon grzewczy.
9: Taką czujkę umieszczamy ją na wysokości nosa, czyli tam, gdzie w ciągu dnia przebywamy, na przykład w pokoju dziennym, to właśnie na wysokości 1,5 metra. W sypialni możemy mieć ją postawioną na stoliku nocnym.
8: Podpowiada Małgorzata Jarocka-Krzemkowska ze Straży Pożarnej. A w świętokrzyskich lasach trwa sezon na grzyby. Tym razem królują podgrzybki, a także opieńki. O tym na SK.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
11: No właśnie, dajemy okejka tej środzie, czy niekoniecznie?
10: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej. Mhm. I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
11: Dawaj.
10: Jadę na grzyby.
11: Czy tam podpisano Jankes?
10: Nic nie napisano.

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
2: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie YouTube.

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie, kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, jest Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: Kurczę, to ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 24.
1: To było pytanie dodatkowo od nich.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Dobra, sama przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa, cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie m.in. o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dlaczego masz tyle okularów?
10: Jedne do czytania, drugie do komputera, a trzecie do chodzenia.
9: A nie możesz mieć jednych?
10: To tak można?
9: Tak, słyszałeś o okularach progresywnych? Dzięki nim widzisz dobrze na różne odległości.
10: Brzmi dobrze, ale pewnie kosztują fortunę.
8: W salonach optycznych Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
10: Od 599 zł? Super cena. Umawiam się na bezpłatną wizytę.
11: Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: A złota polska jesień gdzieś się schowała i na razie nie ma zamiaru do nas wracać. Dzisiaj możliwy deszcz, silny wiatr spodziewany jest w regionie. Na termometrach w Starachowicach zaledwie 11 stopni. Jutro też będzie chłodno.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
18: SK Sport News.
16: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła 2 jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
19: Jankes.
3: Kama.
19: Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Radio SK.
4: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i Dzień Nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
12: No i potem twój angielski jest jaki jest.
4: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być bielsko-biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historii.

0: historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy do pani interesy się dotelefonowałam?
3: Oddziałowa
4: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma
3: mam
4: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi ja pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i
3: aha,
4: tyle.
3: Do piwnicy, garażu nie
4: no,
3: ma.
4: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października, jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela, teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, no. A teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się tak, aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę. Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Przed nami zmiana czasu na zimowy. Przypominamy, że w nocy z 24 na 25 października wskazówki powędrują z trzeciej na drugą. A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj możliwy słaby deszcz w regionie do 11 stopni w Starachowicach.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
4: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
3: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
5: Że są dla nas mili.
6: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
7: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
3: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
0: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik. Zarzuty dla dwóch pracowników MAN-a w Starachowicach po śmiertelnym wypadku na linii montażowej. W październiku ubiegłego roku 35-letnia kobieta została przygnieciona przez autobus. Osierociła dwoje dzieci. Podejrzani nie przyznają się do winy. Odmówili składania wyjaśnień. Będzie później i drożej. Starachowice zerwały umowę z wykonawcą rewitalizacji zalewu Piachy. Gmina ogłosi nowy przetarg. O tym na sk.pl. 2 zwycięstwa, 5 remisów i 5 porażek. To bilans Staru Starachowice w trzeciej lidze. W weekend drużyna przegrała z Chełmianką 1-2, a prezydent zapowiada, bez wyników nie będzie pieniędzy.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu RTSK.
11: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
12: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
11: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
13: Eska, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend aż do poniedziałku.
12: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
11: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No.
1: Ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak naprawdę.
0: Lepiej go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw. Cała reszta, jednym słowem, drożyzna będzie, ała!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas. Aha. Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: To jest Radio SK. Radio SK.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
3: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
4: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
3: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
4: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
3: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
4: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
4: Też tak uważam.
3: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
4: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
3: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
4: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
3: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. Tak było,
3: dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
3: To kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
4: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
3: Ojej. Rozumiem, że odgadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
4: Boże, jak się cieszę.
3: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy? Czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta? Bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
3: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
3: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
4: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu już tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
4: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę. Nie mam pomysłu.
3: I słusznie. Pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Dowiemy się, będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
2: Odlot ściśle tajny.

0: chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka. Jankes. Jankes. I
0: Wiktor. Radio SK. Radio SK. Zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SK. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
8: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
6: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
8: Za darmo to uczciwa cena.
6: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Niekorzystny biomet będziemy dzisiaj mieć w regionie świętokrzyskim. No niestety jesień coraz odważniej do nas puka. 11 stopni zobaczymy na skali. No i możliwe słabe opady deszczu w Starechowicach.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
18: Wiktor
19: w Radiu SK.
2: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
6: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
2: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie o nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Ale nawet z psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No, ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapkę w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, to mamusi.
4: Reklama.
5: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: I po reklamie.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił. Nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patatas, bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia w radiu, to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha i on mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, że to będzie fajna środa. Ej, hej, je.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem i już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor w
1: Radiu SK. Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dawid Bąk, dzień dobry, w środę, 14 października w kalendarzu. Byle jaka pogoda się dzisiaj zapowiada, zwłaszcza jeśli chodzi o mocny wiatr i niską temperaturę. 11 stopni wskażą termometry w Strechowicach, poza tym może delikatnie pokapać się deszcz.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
2: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
4: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
5: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
4: Tak. Dokładnie.
5: I będzie tak lada moment?
4: Prace już trwają.
2: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
6: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
2: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki, albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
7: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik, 17-latek z Mazowsza, odpowie za oszukanie seniora z powiatu kieleckiego. Nastolatek odebrał pieniądze od 80-latka, który myślał, że płaci za leki dla córki. 12 Staruś został odsłonięty przy Akademii Kwadrat w Starachowicach. To Star 29 Osinobus.
9: Odsłoniliśmy kolejnego Starusia w ramach ścieżki, która cały czas się rozwija.
8: Mówi prezydent Marek Materek, a jak wygląda nowy Staruś zobaczycie na sk.pl. Ostatni dzwonek na odwiedzenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Obiekt będzie otwarty do 31 października.
10: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9:00, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
4: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
5: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
6: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%. Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
8: I po reklamie.

0: To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatne w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784-478-290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
4: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 7800. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
11: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
12: To będzie ostatnia reklama. Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galaria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galarii Starachowice.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Za naszymi ognami taka typowa polska jesień, choć będzie jeszcze ładnie w tym tygodniu, czwartek, a piątek ma być w ogóle najładniejszy. 14 stopni wtedy na termometrach, a może nawet więcej. Dziś do 11 niewykluczone przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 10. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
17: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
16: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
0: W trakcie jednej rozmowy, często krótkiej, musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
16: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5 tysięcy dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
13: SK Starachowice News.
18: I Agnieszka Jędrasik, wzmocnienie bezpieczeństwa Zakładu Przemysłu Obronnego to cel porozumienia podpisanego przez MESKO i 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej. Umowa zakłada m.in. opracowanie wspólnych procedur oraz szkolenie na wypadek zagrożenia. Dziś obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdzamy, czy starachowiccy nauczyciele lubią swoją pracę.
19: Mnie tu by nie było już dawno, gdybym tego nie lubił.
20: Tak, to jest taki zawód, który jest po prostu powołaniem i myślę, że taką misją, którą po prostu trzeba spełniać.
18: Rozmawiała z Wami Monika Półbratek.
21: Prawdy życiowe od Waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz w SK Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Elektryk samochodowy, mechanik samochodowy, handlowiec z branży automotive, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: I po reklamie.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
2: Reklama.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
14: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11 to może pójdziecie do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Wiejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Dlaczego masz tyle okularów?
6: Jedne do czytania, drugie do komputera, a trzecie do chodzenia.
5: A nie możesz mieć jednych?
6: To tak można?
5: Tak, słyszałeś o okularach progresywnych? Dzięki nim widzisz dobrze na różne odległości.
6: Brzmi dobrze, ale pewnie kosztują fortunę.
5: W salonach optycznych Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
6: Od 599 zł? Super cena. Umawiam się na bezpłatną wizytę.
7: Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Poranki są wyjątkowo zimne, bo notujemy w wielu miejscach przygruntowe przymrozki, ale w ciągu dnia odrobinę cieplej. Dziś do 11. Czwartek i piątek to mają być dwa najładniejsze dni w tym tygodniu. Można je sobie zaplanować. Złota polska jesień wraca.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
14: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
13: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
15: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
13: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
16: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
13: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
10: SK Starachowice News.
17: I Agnieszka Jędrasik. 30 lat czekali mieszkańcy Lipia na remont drogi przy szkole podstawowej. Kosztem ponad 1 300 000 zł wybudowano nową nawierzchnię, chodniki i bezpieczne przejścia. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji zapytaliśmy nauczycieli z Kielc o ostatnie wydarzenia.
18: W naszej placówce jest na tyle bezpiecznie i jest tak dobrze zorganizowana praca, że tego obawiać się nie trzeba. Mamy wszystkie procedury już opracowane, stosowane, sprawdza nam się to i myślę, że na miarę dzisiejszych czasów nasza szkoła jest przygotowana na takie sytuacje.
17: Rozmawiał z Wami Marcin Łataś.
19: 2 minuty po 11:00. Kto miał spotkanie o 11:00, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tick i Zajbletka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
5: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
14: I po reklamie.

0: Right Round, Florida Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że wsiadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja. W życiu zdarzają się

0: polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 7800. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami wpalnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
8: I po reklamie.

0: so don't call me up.
1: Eska. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to jest ta pani od Apatę. Rose, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
4: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
7: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Już pytacie, czy będzie jeszcze ciepło? No może powyżej 20 to nie, ale 15 na termometrach w tym tygodniu powinniśmy zobaczyć w piątek. To będzie najładniejszy dzień. Dziś do 11 niewykluczone są jeszcze słabe przelotne opady.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
14: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
15: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
14: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
13: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
0: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
10: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
13: Powiedziała SC posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
16: SK Starachowice News.
17: I Agnieszka Jędrasik, świętokrzyskie lasy pełne grzybów i grzybiarzy. W koszykach dominują opieńki, gąski rydze, a jesienna pogoda sprzyja leśnym spacerom. Zdjęcia grzybów na sk.pl. Teatralne święto w Kielcach trwa w najlepsze. Mija kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, który przyciąga do miasta zespoły z całego globu.
18: Spektakle z Grecji, Litwy i Hiszpanii. Grupa z Hiszpanii przywiezie spektakl taneczny. Zobaczymy też przejaw sztucznej inteligencji.
17: Opowiada Paulina Drozdowska, rzecznik Kieleckiego Teatru.
19: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki z zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, Poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Teraz na antenie Radio SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cyms za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazon Vesce.
1: Radio SK. Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
6: We must fight together.
5: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
11: I po reklamie.

0: upuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. Jeśli wszystko czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galaria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galarii Starachowice.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Dziś do 11 stopni na termometrach, jeszcze sporo chmur i możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale czwartek, piątek mają być bardzo ładne. Pytacie o zmianę czasu? W tym roku zmieniamy czasy z 24 na 25 października.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
10: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
9: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
11: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
12: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
13: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
9: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
14: Że są cierpliwi.
15: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
16: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
9: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
17: SK Starachowice News.
18: I Agnieszka Jędrasik. MESCO i 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zakładów, pracowników i lokalnej społeczności. O tym na sk.pl. Prawdziwy jesienny wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Grzybiarze wracają z pełnymi koszami, w których królują opieńki, ale nie tylko.
19: I gąski, i rydze, i borowiki, i maślaki, i kanie, i cyglastoporę, i urodzaj jesienny.
18: Mówi jeden z lokalnych grzybiarzy.
20: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z Odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczeski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot? A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i że zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Beste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: RMFM.pl. A potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
6: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
5: Błąd.
7: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
5: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
8: Więcej na netto.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: I po reklamie.
16: Esko.

Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: informacja.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SKPL.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18:00.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Elektryk samochodowy, mechanik samochodowy, handlowiec z branży automotive, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Zimne noce i poranki. W ciągu dnia temperatura rośnie, ale tylko do 11 stopni. Tak będzie dziś, a jutro cieplej, a do 13, a w piątek może nawet 15. I wróci złota polska jesień.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
17: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
16: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, a później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7,01 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnipeg, która mieszkała w londyńskim zoo.
13: SK Starachowice News.
18: Jak Agnieszka Jędrasik, połowa października przynosi prawdziwy urodzaj w lasach naszego regionu. Świętokrzyskie lasy opanowali grzybiarze, którzy zbierają głównie opieńki i podgrzybki. Sanepid przypomina, by zbierać tylko znane gatunki. Mimo ataków w szkołach nie ustają w edukowaniu młodych umysłów. W Dniu Nauczyciela zapytaliśmy starachowickich belfrów, czy mają obawy idąc do pracy.
19: Nie, na tę chwilę czuję się bardzo bezpiecznie. Funkcjonariusz stoi na wejściu do szkoły.
20: No ja powiem, że nie. Gdzieś tam z tyłu głowy może każdy sobie gdzieś tam myśli.
18: Z nauczycielami rozmawiała Monika Półbratek.
21: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Unwritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sobkowski.

0: RMFFM.sk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Wasted, Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później między innymi Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć, stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani na piwku.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
7: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
8: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
9: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź. Starachowice, Kielecka 25.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast, Starachowice, ulica Piłsudskiego 11, www.interplast-okna.pl.
15: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles with Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odlot ściśle tajny. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1+1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze

0: świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos. Naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka. Sońta, Krościel i Cyms. Bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michał Sobkowski. Dzięki. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Castorama!
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: Żeby nie stać w długich kolejkach, to może warto pomyśleć o wymianie opon. Poranki i noce już zimne, choć w tym tygodniu będzie jeszcze złota polska jesień. Najładniejszy będzie piątek, czwartek też niczego sobie, a dziś do 11.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
21: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
20: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. miejscowości doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
0: SK Starachowice News.
6: Agnieszka Jędrasik. Koniec problemów z bezpieczeństwem przy szkole w Lipiu w gminie Brody. Zakończył się drugi etap przebudowy drogi powiatowej. Inwestycja kosztowała ponad 1 300 000 zł. Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
17: Że są cierpliwi.
22: Że nas uczą.
23: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
24: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
6: Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne, a w szkołach czynne są tylko świetlice.
25: Sońta i Korościel.
26: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
28: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
27: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
28: Byłam na tym wielkim redyku.
27: Aha, i to się nazywa rudyk?
28: Redyk.
27: A czemu?
28: No redyk tak się nazywa,
27: takie
28: kiedy
27: zjawisko.
28: Owce z hal schodzą.
27: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
28: Ajajaj.
27: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Blue Sweet i Hozier w ST. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: Myślę, chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu, proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście, raz, dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć, zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, to znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też. Nie?
1: Szczupak też, może bardzo być, ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
8: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight again.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego masz tyle okularów?
14: Jedne do czytania, drugie do komputera, a trzecie do chodzenia.
13: A nie możesz mieć jednych?
14: To tak można?
13: Tak, słyszałeś o okularach progresywnych? Dzięki nim widzisz dobrze na różne odległości.
14: Brzmi dobrze, ale pewnie kosztują fortunę.
12: W salonach optycznych Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
14: Od 599 zł? Super cena. Umawiam się na bezpłatną wizytę.
15: Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
16: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w Esce. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się cieszę.
2: Naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście.
0: Odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no to Olu,
2: super. To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak, ja wiedziałem, no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga, można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię, no dobra, dobra. 1-1, moim zdaniem tu chodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytanie, dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie, coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej, okay. Tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować, nie, nie fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze, ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa. Musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga. Kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę.
0: Dobra.
2: Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłaś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No.
1: A, tak.
0: Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, sobie oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Tak, everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10.
1: Yeah. Tak.
0: A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: przykład. Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Tak, który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki...
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w Esce.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
14: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory – wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało.
18: I

0: ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod Twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607-428-950.
5: Dlaczego masz tyle okularów?
6: Jedne do czytania, drugie do komputera, a trzecie do chodzenia.
5: A nie możesz mieć jednych?
6: To tak można?
5: Tak, słyszałeś o okularach progresywnych? Dzięki nim widzisz dobrze na różne odległości.
6: Brzmi dobrze, ale pewnie kosztują fortunę.
5: W salonach optycznych Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
6: Od 599 zł? Super cena. Umawiam się na bezpłatną wizytę.
7: Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
8: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Elektryk samochodowy, mechanik samochodowy, handlowiec z branży automotive, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
9: pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Jesień na całego w regionie świętokrzyskim. Noce i poranki już zimne z przygruntowymi przymrozkami, ale czwartek i piątek mają być bardzo ładne. Można pomyśleć o wymianie opon. Czas na zimowy zmieniamy z 24 na 25.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
17: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
18: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
17: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
16: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
0: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
16: A to wydarzenie w piątek o 11:30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
13: Ciekawa, no ładna.
19: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
16: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
20: SK Starachowice News.
21: I Agnieszka Jędrasik-Mesko i 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej będą wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa zakładów przemysłu obronnego. Porozumienie zakłada m.in. opracowanie procedur i wspólne szkolenia. Jesień przyciąga grzybiarzy do świętokrzyskich lasów. W koszykach nie brakuje opieniek, gąsek i rydzów. Szczegóły na sk.pl. Opóźni się rewitalizacja otoczenia zalewu Piachy w Starachowicach. Gmina zerwała umowę z dotychczasowym wykonawcą. Konieczny będzie nowy przetarg, a to oznacza dodatkowe koszty i ryzyko opóźnienia.
22: Sońta i Koroście.
23: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: No właśnie, Sońcie nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
1: jestem.
24: Olu, raz jeszcze.
1: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy ty naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
24: Nie znam piosenki naprawdę Idzie dys, nie... idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź zanudź się, czekaj.
1: Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
24: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
1: Na razie.
24: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem. Nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o
1: a
0: tym
1: Sońta
0: pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
8: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska, montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś, jak wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwoń zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczę.
0: Cały czas się uczy. Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, okay. Zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi. Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam,
2: czy
0: urwało was?
2: Panowie, czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę, no przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobrze. No dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16.
0: 16, to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: No właśnie, nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki, czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
0: Pa!
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl

0: Metcon i Begin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki w tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Dajcie fajne historie.
2: Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i

0: cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
15: Już to czytałyśmy?
14: Już to wymyśliłam.
16: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
20: I po reklamie.

0: To jest, proszę państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
0: Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast, Starachowice, ulica Piłsudskiego 11, www.interplast-okna.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
6: Złota polska jesień wraca do świętokrzyskiego. Bardzo ładnie będzie w czwartek i piątek. Noce wprawdzie zimne, bo około 2-3 stopni, ale w ciągu dnia nawet do 15. Tyle ma być w piątek.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
8: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
7: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce nr 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
9: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
7: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
10: SK Starachowice News.
11: Agnieszka Jędrasik. 15 milionów złotych pożyczki dla starachowickiego szpitala. Zgodzili się na nią miejscy radni. Pieniądze mają pomóc w spłacie zobowiązań wobec kontrahentów, a pożyczka ma zostać zwrócona po otrzymaniu unijnych refundacji. Coraz bliżej otwarcia PSZOK-u w Starachowicach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów przechodzi ostatnie prace i przygotowania do odbioru. W Dzień Wszystkich Świętych odbędzie się kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków.
12: Zbierane są pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków.
11: Mówi Aneta Marciniak z Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, a o tym przeczytacie na sk.pl.
10: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
13: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
14: Przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
13: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
14: Znam jednego lektora, poproszę go.
13: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato teraz w SK.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. No wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: je
1: znalazła.
0: A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. To jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, owce. A kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą schować trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale tak. Podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał z 80 lat.
0: No
1: nie
0: i
1: miał,
0: co? No i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Elektryk samochodowy, mechanik samochodowy, handlowiec z branży automotive, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Dlaczego masz tyle okularów?
2: Jedne do czytania, drugie do komputera, a trzecie do chodzenia.
1: A nie możesz mieć jednych?
2: To tak można?
1: Tak, słyszałeś o okularach progresywnych? Dzięki nim widzisz dobrze na różne odległości.
2: Brzmi dobrze, ale pewnie kosztują fortunę.
1: W salonach optycznych Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
2: Od 599 zł? Super cena. Umawiam się na bezpłatną wizytę.
3: Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź. Starachowice, Kielecka 25.
6: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później drugi...

0: 4 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
5: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod Twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: I po reklamie.
11: Yeah.

0: Watch this, to jest SK, za 5 minut 18, będą newsy, a później jak zwykle imprezka, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
1: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
5: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Matterson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy, ulica Radomska 86.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast, Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Jeszcze można pomyśleć o wyprawie na grzyby, bo czwartek, piątek, a nawet weekend. To będą ładne dni. Złota polska jesień do nas wraca. Na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni, choć noce i poranki już niestety zimne.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
14: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: SK Starachowice News.
16: I Agnieszka Jędrasik. MESCO i 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zakładów, pracowników i lokalnej społeczności. Prawdziwy jesienny wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Grzybiarze wracają z pełnymi koszami, w których królują opieńki, ale nie tylko.
17: I gąski, i rydze, i borowiki, i maślaki, i kanie, i ceglastoporę, i urodzaj jesienny.
16: Mówi nam jeden z lokalnych grzybiarzy, a zbiory zobaczycie na sk.pl.
18: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Vesta 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już do siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Futuro. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
12: I po reklamie.
2: SK.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizu i All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? Bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
3: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
2: Błąd.
4: Należy spożyć do to informacja o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
2: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
5: Więcej na netto.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz...

0: widać, jakość, którą czuć. Lebut Bis, Starachowice, Kielecka 25.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
3: I po reklamie.

0: Sabiro Mio i Fly High. I 5 minut już prawie do 19:00. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. Ta z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod Twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami wpalnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647 lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
14: I po reklamie.
15: Starachowice na czasie.
16: Jeszcze w jesiennym nastroju. Dzień dobry, Bartosz Maniczy. Kłaniam się, sprawdzamy dla Was, co można robić w najbliższych dniach i tygodniach w świętokrzyskim. I tak legenda brytyjskiego rocka wystąpi w naszym mieście, w Starachowicach. Ray Wilson, były wokalista grupy Genesis, zagra koncert na scenie Parku Kultury, a publiczność będzie mogła usłyszeć na żywo największe hity legendarnego zespołu, jak i autorskie kompozycje samego artysty. To 20 4 października o 18. I jeszcze kino, gdzie oczywiście lalka w hitowej obsadzie Seweryn, Janda, Dębska, Damiński czy Dorociński.
6: Muzyka się żyje.
0: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Leo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię. Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet Mata i Taco Hemingway, wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach, tym samym polscy artyści zdeklasowali zagraniczne gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? Radio SK. O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: To Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
2: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo weste szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
3: Cześć.
2: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
3: Tak, zgadza się. No to podstawowej.
2: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
3: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór, no dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy, no i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka, więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekającym psy, mgła, no i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
2: No jak się udało?
3: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje, albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także zostało się uratowane.
2: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
3: Wiesz, to było zabawnie.
2: Ale teraz będą mogli zazdrościć, słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

na błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która

Poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana. Mami! To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice, Kielecka 25.
7: I po reklamie.
8: Starachowice na czasie.
9: Dzień dobry, dobry wieczór, Bartosz Banicz. Kłaniam się w jesiennym nastroju, bo złota polska jesień przed nami. W piątek ma być bardzo ładnie, słonecznie i do 15 stopni. Weekendowe imprezy przed nami 18 października. Najlepsza gospodyni województwa świętokrzyskiego. To będzie finał konkursu kulinarnego Smaki z lasu, pola i sadu. Wszystko odbędzie się oczywiście w Muzeum Wsi Kieleckiej w Parku Etnograficznym, a początek tego wydarzenia o godzinie 12. I jeszcze do kina zaglądamy, tutaj najnowsza lalka, a dla dzieciaków Baranek Szon i Kudłata Bestia.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
12: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
11: Czyli jaki?
12: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
11: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na wasze głosy w propozycjach do gorąco i dwudziestki na SK.pl.
0: Impreska.
1: Impreska.
11: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też Andrzej Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
13: Kto przełknął to i czekał,

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek. On nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Radio SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Coriel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest Deskowa Imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę Ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607 428 950.
12: I po reklamie.

0: Dance on Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6, no bo wiadomo...
1: Będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

0: Jesteś tą jedną.
1: To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares w SC 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie w SC. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w SC. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
6: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami wpalnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647 lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Matterson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Szczegóły w salonie Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. www.interplast-okna.pl.
13: I po reklamie.
14: Starachowice na czasie.
15: Dobry wieczór, dzień dobry, kłaniam się, Bartosz Manicz w jesiennym nastroju. I właśnie przed nami Złota Polska Jesień, okazja do zrobienia fantastycznych zdjęć. A trwa 20. edycja konkursu fotograficznego Magia Powiatu Starachowickiego. Jeśli macie oko do natury, tradycji czy architektury, chwyćcie za aparat lub telefon i prześlijcie od 2 do 6 wydrukowanych zdjęć. Liczy się czysta, kadrowa pasja, bez sztucznej inteligencji i fotomontażu. Na zwycięzców czekają nagrody, a te prace można przesyłać do 2 listopada. Wszystkie szczegóły na fanpage'u Parku Kultury. I jeszcze kino, tutaj nowa ekranizacja Lalki, którą warto zobaczyć.

0: Gwiazdka.
1: SK Starachowice News.
2: Zamek Królewski w Chęcinach to znany obiekt na mapie województwa świętokrzyskiego. To słynne miejsce skrywa w sobie bogatą historię oraz wiele legend. Chęciny przyciągają dużą liczbę turystów z całej Polski, ale również z zagranicy. Istnieje wiele ciekawostek i istotnych faktów, które sprawiają, że Zamek Królewski jest miejscem wartym odwiedzenia.
3: Dominik Kwalski, przewodnik świętokrzyski.
4: Witam serdecznie. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Zamek Królewski w Chęcinach, czyli znane miejsce na mapie województwa świętokrzyskiego. No to od początku. Może o historii powstania Zamku Królewskiego w Chęcinach. Jakich lat sięga w ogóle ten zamek?
3: Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 roku, ale mówi nam już o tym, że zamek istnieje, jest przekazany przez Władysława Łokietka jako, można powiedzieć, wsparcie dla biskupa krakowskiego Muskaty. Łokietek chciał uzyskać stronnika w postaci biskupa krakowskiego, żeby potem zdobyć koronę. To się nie udaje i zamek jest odebrany wielkim przywilejem 1307 roku. I ciągle brakowało historykom takiego jednego puzzla, kto, dlaczego, po co, bo Łokietek nie miał wtedy dużo pieniędzy na budowę tak potężnego zamku. Ale najnowsze badania archeologiczne Waldemara Glińskiego wykazują, że inicjatorem budowy zamku najprawdopodobniej był Wacław II, król Polski i Czech. I zamek w Chęcinach jako pierwsza wieża, która już nie istnieje, ale została odkopana przez archeologów kilka lat temu, mogła powstawać w 1295 roku.
4: Co sobie skrywa zamek w Chęcinach? Z czego się składa? Jakie ma pomieszczenia, które wciąż możemy podziwiać?
3: Musimy popatrzeć na niego dwojako, czyli ten zamek górny jako część mieszkalna, tak zwany dom wielki, kiedyś kilkukondygnacyjny. Dzisiaj zostały dwa okna. Na najstarszym wizerunku zamku można zobaczyć tych okien 17. Była tam kuchnia, była tam piekarnia. Jeżeli chodzi o zamek, był samowystarczalny. Oczywiście punkty widokowe, kaplica, skarbiec i to wszystko mieściło się na zamku górnym. Na zamku dolnym mieliśmy dziedziniec gospodarczy, czyli wszystko, co było potrzebne do życia dla zamku górnego, mieściło się tam. Legendarna studnia, dlatego legendarna, że kopali ją podobno krzyżacy i miała 70 metrów głębokości. Kolejną informacją jest kuźnia, czyli trzeba było wyprodukować broń na zamku i tą kuźnię archeolodzy znaleźli. Mieliśmy też budynek gospodarczy, który według różnych hipotez mógł być nawet browarem. I to zostało odnalezione na zamku dolnym. No i oczywiście, tak jak mówiłem, te punkty widokowe, które o tą ciemniejszą część, no bo zamek jest kamienia, zbudowany ze skały, a nadbudowa dwóch punktów widokowych to jest cegła i wysokość względem dziedzińca to jest 25 metrów.
4: Jacy królowie w ogóle rządzili na tym zamku, jacy przybywali?
3: Zawdzięczamy ten zamek na pewno Łokietkowi, który tutaj przyjeżdżał często. Za jego czasów w 1318 roku sprowadzony jest do zamku skarbiec archikatedry gnieźnieńskiej, dzisiejszej archikatedry. Jego syn, czyli banknot 50 zł, czyli Kazimierz Wielki, myślę, że z zamkiem czuł wielki sentyment, bo tutaj był mianowany rządcą Wielkopolski. Tutaj podobno uwięził swoją żonę Adelaidę. Poszczególni następni władcy to m.in. Władysław Jagiełło, który jakby był tutaj odwiedzając swoją żonę, królową Zofię, bo tutaj mieszkał jako mały chłopiec, między innymi Władysław późniejszy, znany jako Warneńczyk. Więc to są te najważniejsze postacie związane z Chęcinami, ale nie zapominajmy też o ostatnim król Stanisławie Augustcie Poniatowskim, który również przyjechał do Chęcin i wtedy ostatni raz prawdziwe armaty wystrzeliły na wiwat króla właśnie z murów zamkowych.
4: A wiemy, na jakiej wysokości zamek jest ulokowany?
3: Jeżeli chodzi o ten najwyższy punkt, to jest górny dziedziniec i on według różnych źródeł jest podawany jako 360 bądź 367, łącząc to z punktem widokowym 25 metrów w górę i gdybyśmy mocno skakali albo po prostu popatrzyli na flagę, która powiewa nad zamkiem, to ta flaga sięga prawie 400 metrów nad poziomem morza.
4: Czyli będąc już na górze możemy podziwiać piękne widoki, a jakie widoki właśnie z tego zamku są?
3: Panorama 360 stopni, egzaminujemy tam przewodników. Fajnie się orientować zawsze jakimś punktem charakterystycznym, czyli droga na Kielce i wzdłuż tej drogi 12 do 15 km do centrum Kielc można je zobaczyć. Można zobaczyć też okoliczne kopalnie odkrywkowe, czy ta potęga dawnego starostwa chęcińskiego, ale można, odwracając się plecami do Kielc, podziwiać panoramę na Tatry. Jest to bardzo rzadkie okno pogodowe. Udowodnić moje słowa można, wpisując po prostu Tatry z zamku w Chęcinach w wyszukiwarce i Państwu wyskoczą Tatry, które są oddalone o 185 km. Zazwyczaj pojawiały się w styczniu, ale ostatnio jakoś ta pogoda się zmienia i nawet we wrześniu się często pojawiają. Standardowy widok zamku na całą okolicę Gór Świętokrzyskich w promieniu możemy dostrzec aż na 60 km. Bez problemu, gołym okiem, bez rolnetek, więc to pomagało kiedyś obrońcom zamku dostrzec wroga, który może się do nas zbliżać, a taki wróg zazwyczaj pokonywał odległość 20 km na dobę. Więc jeżeli mogliśmy go dostrzec, że jest gdzieś tam daleko od nas, mieliśmy 3 dni na obronę, dlatego ten punkt widokowy na zamku w Chęcinach był tak ważny.
4: To może dopytam, czy zamek był kiedyś atakowany przez wrogów?
3: Jeżeli chodzi o zamek, to można by powiedzieć, że on był zniszczony. To jest zamek, który został zbudowany na wysokiej skale i miał się bronić przed bronią białą, czyli tarcze, łuki, szable, halabardy, miecze. To wszystko, co było ciężkie na rycerzu. I podejście pod zamek, kiedy obrońcy by w nas strzelali, lali gorącą smołą, musimy zawrzeć to w zdaniu, że zamek metodami rycerskimi nigdy nie został zdobyty. Zamek został zniszczony, ale tutaj już wchodzimy w wiek XVII, kiedy używamy prochu, czarnoprochowej broni, gdzie możemy tak naprawdę, ja zawsze się śmieję, będąc pod zamkiem, palić grilla i strzelać do zamku i wtedy obrońcy nic nie mogliby nam zrobić. Oczywiście wojny szwedzkie rozwaliły zamek, zniszczyły go, a potem w późniejszych wiekach okoliczna ludność traktowała zamek jako darmowy skład budowlany, no i zawdzięczamy obronę zamku Henrykowi Sienkiewiczowi, który po prostu napisał list w obronie zamku: zostawcie go dla kolejnych pokoleń, mieszkali tu królowie, bywały tu królowe i dlatego zachowano zamek, zaczęto zbierać pieniądze na jego ochronę, tym się zajmowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ponad 100 lat temu, a w ostatnich latach pieniądze unijne, 8,5 miliona złotych, które spłynęło na zamek i zamek jest dzisiaj dostępny 12 miesięcy w roku.
4: A możemy postawić taką tezę, że Zamek Królewski w Chęcinach jest największą atrakcją regionu świętokrzyskiego?
3: Patrząc na statystyki odwiedzalności turystów, to jest 250 000 w skali roku, więc zamek plasuje się na drugim, czasami trzecim miejscu, to w zależności, które obiekty tam dobijają. Więc myślę, że będąc w pierwszej trójce, jesteśmy najlepsi. Poza tym, jak zapytamy kogoś z Poznania, kogoś z Warszawy, Lublina, żeby wymienić jakąś atrakcję turystyczną, to zamek wchodzi na numer jeden. Jakby
4: pierwsze skojarzenie.
3: Tak jest. Oczywiście Łysica czy Święty Krzyż jak najbardziej, ale znowuż Łysica czy Święty Krzyż, patrząc na ilość turystów, przegrywa z zamkiem, więc jednak zamek numer jeden.
4: Pojawiają się turyści z zagranicy również?
3: Powolutku tak. Ostatnio rozmawialiśmy z kolegą, który oprowadzał turystów z Turcji i rozmawialiśmy właśnie na temat przystosowania obiektów turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego pod turystę zagranicznego. I to zamek w Chęcinach swoimi działaniami w ostatnich latach, czyli przystosowaniem tymi słynnymi QR kodami, które po prostu każdy turysta może skanować i w dwóch wersjach językowych bardzo różne punkty dotyczące zwiedzania zamku są dostępne. To nie jest tylko jakby jeden audiobook czy jedna publikacja, tylko w różnych częściach zamku jest to dostępne, więc coraz więcej turystów również przyjeżdża.
4: A jak Zamek Królewski w Chęcinach zmieniał się na przestrzeni lat?
3: Jeżeli chodzi o początkowe jakby hipotezy i budowę zamku, wiązało się to przede wszystkim z zaznaczeniem, że ja tu rządzę, to jest moje, król, który chciał to zaakcentować i miał ten zamek za zadanie chronić okoliczne kopalnie. Dookoła znajdują się tak zwane góry kruszconośne, Miedzianka, Owianka, Góra Srebrna, Czerwona czy Różowa i w późniejszych latach przekształciło się to w obróbki tak zwanych marmurów technicznych wydobywanych w okolicy Chęcin, ale król uznał, że zamek jest dobrym miejscem do tego, żeby przywozić tu z Krakowa swoje dzieci. Dlatego Łokietek przywoził małego Kazimierza Wielkiego pod opieką swojej siostry Elżbiety, która potem poszła za króla węgierskiego, Karola Roberta. Więc zamek stał się takim miejscem, w którym mieszkały dzieci królewskie. Potem zamek stał się upasażeniem wdów królewskich, czyli dochód był przeznaczony właśnie na utrzymanie tych kobiet, skarbiec. Przede wszystkim bezpieczne miejsce, bo jakbyśmy popatrzyli, to zamek w granicach Rzeczpospolitej no był w centrum. Był w centrum i więc był bardzo bezpieczny do czasów tego nieszczęsnego potopu szwedzkiego.
4: A z jaką propozycją dla turystów wychodzi Zamek Królewski w Chęcinach? Bo wiemy, że jest coś takiego jak nocne zwiedzanie.
3: Tak jest. Noce na zamku w okresach ciepłych miesięcy. Noce na zamku to jest taka żywa lekcja historii, okraszona rekonstrukcją aktorami historycznymi, również też kobiety, które kochają taniec, bo jak wiemy, każdemu facetowi muzyka w tańcu nie przeszkadza, ale tam będą Państwo mogli na zamku zobaczyć tańce dworskie, ale przede wszystkim takie opowieści legendarne dotyczące zamku czy Chęcin i w ogóle magia przebywania na zamku przyciąga dużo ludzi, bo nawet będąc tam podczas nocy na zamku, bardzo dużo ludzi potem decyduje się na przykład na zaręczyny. I muszą Państwo wiedzieć, że mogą Państwo mieć specjalnym biletem premium zamek dla siebie. On jest po prostu wynajmowany. Czy to na zaręczyny, urodziny, jakieś imprezy firmowe, były pokazy mody, prywatne nagrywania teledysków, również sceneria do kręcenia filmów. I jeżeli chodzi o zamek, to ma taką ofertę kilka razy w roku. Właśnie w te ciepłe miesiące ma tak zwane noce na zamku.
4: A propos właśnie filmu, wiemy, że tam w Chęcinach był kręcony Pan Wołodyjowski.
3: Tak jest, sceny batalistyczne do filmu Pan Wołodyjowski i pamiętajmy, że równocześnie realizowano zdjęcia do serialu Przygody Pana Michała. Tam był inny Ketling i inny reżyser i jeżeli chodzi o ten zamek, który był wysadzany na koniec filmu czy serialu, został zbudowany około 200 metrów za zamkiem na wschód. Dzisiaj to jest nad boiskiem klubu sportowego Piast Chęciny, który powstał w 1948 roku, a zamek powstaje pod koniec lat 60. i Jerzy Hoffman zdecydował się na budowę drugiego zamku w Chęcinach. Naturalnej wielkości to była największa makieta w historii polskiego filmu do dzisiaj. Nie zbudowano nic tak wielkiego. Naturalnej wielkości kamieniec podolski i te wzgórza, na których to zbudowano, nazywają się wzgórzami sułtańskimi, z uwagi właśnie na realizację tego filmu. Jak będą Państwo oglądać powtórki, zresztą jest to też w sieci, to proszę wypatrywać różnych ciekawych obiektów, które mogą się pojawić tam w XVII wieku podczas filmu, bo gdzieś tam w tle można było zobaczyć samochód, który jedzie drogą od Podzamcza. W nowej wersji odnowionej, tej koloryzowanej, samochód jest zasłonięty wybuchem, więc proszę tam wygooglać i sprawdzić tą starą, czarno-białą wersję filmu, bo widać ten samochód jak na dłoni.
4: A kim jest słynna biała dama, która do dzisiaj chodzi po murach zamku?
3: Jest to kobieta, która szuka resztek swoich skarbów. Według legend, podkreślam tylko legend, jest to królowa Bona, która zostawiła część skarbów, bądź część skarbów, które przepadły w drodze, kiedy wyjeżdżała na południe do Włoch i tam zostały te pieniądze. Podkreśliłem dwukrotnie słowo, że to są legendy, bo według źródeł historycznych królowej Bony nie było w Chęcinach. Nie wiemy dokładnie, może historia gdzieś jest jeszcze schowana w archiwach, gdzieś sklejone kartki. Po prostu nie ma źródeł pobytu królowej, może kiedyś to odnajdziemy. Ta legenda jest bardzo żywa i w okresie wakacyjnym można w piątki zobaczyć tą białą damę chodzącą po murach właśnie. Gdzieś ta królowa szuka resztek skarbów.
4: A jeszcze jakaś legenda jest oprócz tej białej damy?
3: Jeżeli chodzi o te skarby, które były zostawione na zamku, to po drodze, kiedy królowa wyjeżdżała na południe, zawalił się most pod ciężarem wozów. Było ich podobno 14, zaprzężonych 144 konie i ta miejscowość, gdzie to się stało, nazywa się Mosty. Ale gdybyśmy znowu popatrzyli w źródła, to ta miejscowość nie jest datowana aż na 400 lat, żeby gdzieś te skarby były, więc to też wkładamy w legendy. Ale posłaniec, który został wysłany w kierunku zamku, nie został wpuszczony, bo wtedy podobno ukrywano resztę skarbów. I ten posłaniec był tak uparty, jeździł dookoła zamku, że słychać ten kopyt końskich i wieczorem chodząc gdzieś w rejonie zamku można usłyszeć ten kopyt końskich. Myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, ale w Chęcinach szykuje się jakby pewna inicjatywa, która będzie przywracać tą legendę i turyści, którzy będą przybywać wieczorem do Chęcin, będą mogli zobaczyć czarnego jeźdźca gdzieś na tle zamku.
4: Już tak kończąc, dwa słowa może o samych Chęcinach jako mieście. Czym się charakteryzuje?
3: Dwa słowa to bardzo trudno to skrócić, bo Chęciny to można powiedzieć drugie tyle co zamek. Układ urbanistyczny średniowieczny, trzy funkcjonujące kościoły, w tym dwa klasztory. Jeden fundowany przez Kazimierza Wielkiego, drugi przez Łokietka. Dawna synagoga, która aktualnie się remontuje. Stare kamienice, jedna z nich odnowiona za pieniądze unijne z 1570 roku, ale też współczesność, nowy park, czy po prostu, jeżeli chodzi o współczesność, też przedsiębiorcza Chęcin, a mianowicie coraz więcej agroturystów. styk. Ale jeżeli coś dla smaku by Państwo chcieli z chęcinami połączyć, to oczywiście słynne jagodzianki. Chęciny to przede wszystkim takie małe miasteczko, które kiedyś znaczyło bardzo dużo, bo przypominam, że Kielce rozwinęły się tak naprawdę na dobre po skierowaniu tu kolei w 1885 roku, a wcześniej to Chęciny były tym, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem ziemi sandomierskiej, bo historycznie znajdujemy się właśnie na terenie ziemi sandomierskiej, a Chęciny i starostwo chęcińskie było zawsze bardzo bogate i dzisiaj to bogactwo w postaci turystów, którzy przyjeżdżają na zamek, a staramy się ich ściągać różnymi inicjatywami na miasto, bo na zamku jest 250 000 ludzi, a na terenie miasta tylko około 7%. Dlatego zapraszamy też, żeby zobaczyć miasteczko.
4: Przewodnik turystyczny Dominik Kowalski był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
1: SK Starachowice News.
0: Bartosz Monicz, dzień dobry w naszym studio, gościem niedaleko, bo jesteśmy po sąsiedzku, członek zarządu specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice Sylwester Kwiecień. Witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Spotykaliśmy się ostatnio w innych okolicznościach, bo samorządowych, natomiast specjalna strefa ekonomiczna i dziś o niej będziemy mówili i zacznę od tego, co w przyszłym roku czeka specjalną strefę ekonomiczną, bo to będą zmiany, tak? Do końca tego roku specjalna strefa ekonomiczna jeszcze działa na starych zasadach, a 1 stycznia 2027 to już będą pewne zmiany. Czy te zmiany będą oznaczały koniec strefy, czy wręcz przeciwnie?
5: Tak, istotnie. Przyszły rok to będzie taki rok trochę przełomowy, bowiem z końcem tego roku specjalne strefy ekonomiczne w takim starym stylu, gdzie zarządzaliśmy określonymi obszarami, już traci swoją moc prawną, więc z tego segmentu nie będziemy mogli korzystać. Mamy w to miejsce nowy segment, który oferujemy przedsiębiorcom, to jest Polska Strefa Inwestycji.
0: Czyli będziecie.
5: Będzie nie Polska Strefa Inwestycji. Strefy. Oczywiście również jest procedowany teraz uchwała odpowiednia, która da nam uprawnienia do zarządzania Polską Strefą Inwestycji, bowiem jakby żywotność tych starych przepisów unika z końcem roku, więc wszystkie firmy, które do tej pory opłacały na rzecz strefy naszej, w tym przypadku partycypację, z dniem 1 stycznia już tej opłaty nie będą wnosić. Natomiast wszystkie firmy, które działają w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, to jest właśnie ten instrument, który będziemy oferować jeszcze bardziej aktywnie po nowym roku. No, rok przyszły będzie to rok również ciekawy z innego względu dla naszej specjalnej strefy ekonomicznej, bowiem będzie to rok, w którym będziemy świętować 30-lecie powstania specjalnej strefy ekonomicznej.
0: Kiedy Starachowice
5: S.A.? Dokładnie to jest 10 września, to jest termin powstania 27 roku, to będzie już 30 lat. Strefa powstała 10 września 97 roku. No, spodziewamy się zorganizować takie uroczyste spotkanie, galę związane z tym wydarzeniem, bo to niewątpliwie jest znaczące wydarzenie w historii naszej strefy. No, w okolicach właśnie 10 września przyszłego roku.
0: 200 decyzji, tak patrzę sobie na wasze dokumenty, które są ogólnodostępne. 200 decyzji w ramach strefy inwestycji, to było po dwóch kwartałach 2026 roku. Czy mamy jakieś najnowsze dane po trzech kwartałach? Ile firm skorzystało z instrumentu finansowego, który proponuje strefa?
5: 221, to jest dokładnie ilość decyzji wydanych od początku powstania tego segmentu, to jest Polskiej Strefy Inwestycji w tym roku.
0: Ja mam taką prośbę, bo żebyśmy mieli jasność, wy bardzo często z prezesem Gadowskim też podkreślacie jedną rzecz, że przedsiębiorcy nie wiedzą, czy rzeczywiście wiedza wśród przedsiębiorców jest jeszcze na tyle słaba, że oni, no, strefa ekonomiczna to nie dla mnie, bo jestem za mały. A widziałem, że tam prezes Gadowski razem z panem w polu kapusty wręczacie decyzję. No, wychodzicie do ludzi, do tych mniejszych też przedsiębiorców, rodzinnych firm, które działają na Świętokrzyskim rynku, choć nie tylko świętokrzyskim.
5: No właśnie, uporządkujmy tę kwestię. Rzeczywiście dalej uważamy, że jest mała wiedza przedsiębiorców na temat Polskiej Strefy Inwestycji, na możliwość właśnie inwestowania i korzystania z decyzji wsparcia jako mechanizmu, który wspomaga przedsiębiorców. Wspomniał pan o tej decyzji, którą wydaliśmy rzeczywiście na rzecz, no można powiedzieć, rolnika przedsiębiorcy, który produkuje kiszonki, i cała historia historia zmierza do tego, że to właśnie nasz przedstawiciel, niejako spotykając się z przedsiębiorcami, któregoś tam dnia zajechał właśnie do tego rolnika przedsiębiorcy, któremu zaproponował wsparcie. On spokojnie do tego podchodził, tak z pewnym trochę dystansem. Po pewnym czasie jednak przyjechał tu do nas do strefy, został tu zapoznany ze szczegółami, przygotował stosowny wniosek przy pomocy naszych specjalistów, zadeklarował nakłady bodajże na poziomie 220 tysięcy złotych, więc to...
0: Czyli nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, bo 220 tysięcy złotych, no to są takie dla przedsiębiorcy nawet małego.
5: Bo to właśnie wynika z pewnej pragmatyki Polskiej Strefy Inwestycji. Ta oferta jest skierowana do małych, mikroprzedsiębiorców, do średnich i do dużych przedsiębiorców. Oczywiście są odpowiednie progi wejścia dla każdej z tych grup, zależne jeszcze od powiatu, na którym się dany przedsiębiorca próbuje lokować swoją działalność. Ten akurat działa w okolicach Ożarowa, więc tam była kwota wejścia chyba na poziomie 200 tysięcy złotych. On ją wypełnił, zakupił za to nową maszynę do paczkowania właśnie kiszonek i wtedy wręczyliśmy mu wcześniej tą decyzję, bo tu zasada jest taka, że najpierw musi przedsiębiorca otrzymać decyzję, żeby mógł w ramach tej decyzji wydawać środki finansowe po zrealizowaniu swojego przedsięwzięcia. No, korzysta ze zwolnienia podatkowego. W tym przypadku ten przedsiębiorca odzyska z podatków 70% poniesionych nakładów, więc jak można to policzyć, 220 tysięcy, 70% wróci do niego.
0: 140 wróci,
5: tak? Ponad 140 tysięcy.
0: Z tych 200 tysięcy.
5: Nie zapłaci tyle podatków w kolejnych latach i to jest właśnie taki przykład, że jak ta informacja dotrze, to się pojawiają przedsiębiorcy. Nawet dziś rano przeprowadziłem rozmowę.
0: Dobrze,
5: właśnie...
0: jakbym miał zapytać o takiego, bo mówimy tutaj o producencie kiszonek zresztą.
5: No to mały przedsiębiorca, właśnie trochę tak to wyszło nawet dość ciekawie, bo gość był bardzo zajęty, a chcieliśmy mu tą decyzję wręczyć, więc pojechaliśmy, spotkaliśmy go tak akurat na polu kapusty.
0: Czyli nie miał czasu dla prezesów, bo
5: nie,
0: miał
5: bo po prostu
0: polu,
5: człowiek,
0: tak?
5: Człowiek zarobiony. No, to są rzeczy sezonowe, trzeba z nimi. Ale no, mamy tu przykład również taki, który starochowicianie mogą jakby zauważyć. Pewno dzisiaj wszyscy będą się przemieszczać z okazji świąt 1 listopada na cmentarz na Bugaju. Wszyscy zobaczą nowy obiekt po prawej stronie. Buduje go firma PKC.
0: Ale to już duży przedsiębiorca.
5: Duży przedsiębiorca. Właśnie to chcę pokazać. Pokazałem tego najmniejszego przed chwilą, a teraz chcę powiedzieć...
0: Ja chciałem zapytać, czy to ten od tych kiszonek to był najmniejszy, czy jednak zdarzali się jeszcze...
5: W tym momencie był najmniejszy.
0: Najmniejszy, tak. 200
5: Chociaż też mamy tutaj przedsiębiorcę, można powiedzieć, z Zębca, który produkuje pelet, więc bardzo potrzebne dzisiaj paliwo.
0: Tym Zębcem to jest zawsze problematycznie, bo to nie wiadomo, czy mazowieckie już, czy świętokrzyskie, jednak mazowieckie.
5: On akurat ma na terenie mazowieckiego swoją firmę, tak? Ale mazowieckie również wchodzi w ta część mazowieckiego, powiat radomski, powiat szydłowiecki, powiat przysuski, wchodzą w obszar, za którym zarządza specjalna strefa ekonomiczna, również mamy jeszcze z województwa lubelskiego powiat puławski, właśnie tam...
0: I chyba podkarpackie też tam gdzieś...
5: Podkarpackie nie, podkarpackie to już zarządza specjalna mielecka strefa ekonomiczna, jest tu strefa również...
0: Nawet Tarnobrzeg nie?
5: Tarnobrzeg nie. Zarządza w Radomiu. To kiedyś ktoś tak podzielił, a natomiast my nie zarządzamy obszarem powiatu jędrzejowskiego, który jest przypisany do krakowskiej strefy ekonomicznej.
0: Jeżeli chodzi o takie pytanie, bo mówimy o małych, średnich, dużych przedsiębiorcach, widzimy co buduje się, jakie są te dofinansowania, czy Zębiec, czy firma Materson, czy inni przedsiębiorcy, to jakbym miał pana zapytać, dlaczego mają wybrać Świętokrzyskie, a nie Dolny Śląsk, gdzie jest lepsza infrastruktura, gdzie jest lepszy dostęp do pracowników?
5: Odpowiadam, takich warunków nikt nie zaoferuje.
0: Tak jak u nas?
5: No, u nas są największy procent zwrotu zainwestowanych.
0: Czyli strefy też różnią się, jeżeli stopa...
5: Różnią się, bo to wszystko jest uwarunkowane od mapy pomocy, którą mogą poszczególne strefy udzielać i my mamy tutaj maksymalną, w tym momencie obowiązującą, 70% mały i mikro, 60% średni i 50% mały. Natomiast w województwie już nawet w obszarze działania naszej strefy, ale w województwie mazowieckim to wszystko jest o 10 punktów procentowych niżej, nie? To jest po pierwsze. Po drugie, to załóżmy przedsiębiorca musiałby inwestować w zapłot gruntu, przenosić, a u nas dzisiaj, działając w Polskiej Strefie Inwestycji, może, że tak powiem, w terenie, którym dysponuje, w województwie świętokrzyskim, realizować swoje przedsięwzięcie. Mało tego, że może realizować nowe przedsięwzięcie, to może również rozwijać, jest tak zwane pojęcie reinwestycji, rozwijać już istniejące przedsięwzięcie. Załóżmy, prowadzi firmę, która produkuje jakiś produkt X, no, robi to jeszcze na dość starszych, przestarzałych maszynach, może zainwestować w nową maszynę, dostać wsparcie na reinwestycje, na doposażenie swojego przedsięwzięcia, być może na zwiększenie zdolności produkcyjnej. To wszystko jest pod pojęciem reinwestycji i właśnie to przekazujemy przedsiębiorcom. Myślę, że powoli widzimy tego efekty. Jest to mierzalne. Już wydaliśmy 36 decyzji w roku 2026. To jest tyle, co daliśmy w całym 2025, a dziś mamy dopiero 10, 12, 13 październik dokładnie. No to jeszcze mamy pół października i dwa miesiące listopada. Mamy sygnały tutaj firm tak z terenu Starachowic, jak i z firm, którymi już prowadzimy wstępne rozmowy, które już orientowały się, na czym to polega, jakie dokumenty trzeba przygotować. Cztery firmy są, można powiedzieć tak kolokwialnie, w obróbce wśród naszych pracowników. Także spodziewamy się, że ten rok będzie rokiem takim rekordowym. No takim cichym marzeniem zarządu jest, żeby to było 50 wydanych decyzji. Mało tego, są to również znaczne nakłady finansowe. W tamtym roku w całym przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady w wysokości, no powiem tak, na dużych cyfrach 656 milionów złotych, a w tym roku na dzień 13 mamy już zadeklarowane nakłady na poziomie 891 milionów złotych, tam z małym haczykiem. Także to pokazuje również w tym wypadku no, znaczący wzrost, więc w jakiś sposób mógłbym chyba tutaj stwierdzić i powiedzieć publicznie, że nasza praca minionego roku przynosi powoli efekty.
0: Zapytam też o jedną ważną rzecz, bo teraz zachwyceni jesteśmy sztuczną inteligencją, jedni z niej korzystają mniej, inni więcej. Wy też, jeżeli wydajecie te decyzje dla poszczególnych firm, to często jest ta automatyzacja związana też właśnie z AI. I czy to nie jest zagrożenie dla nas, dla mieszkańców Świętokrzyskiego, czy samych Starachowic? Nawet pan ze Świętokrzyskim i ze Starachowicami od lat jest związany. Czy to AI, czy ta sztuczna inteligencja nie zabierze ludziom pracy? Czy wy takie badania też prowadzicie, że no te pieniądze, które przedsiębiorcy mogą z podatku sobie odbierać w kolejnych latach, to nie doprowadzą do tego, że oni odbiorą podwójnie, bo zainwestują w technologię i zwolnią ludzi?
5: Nie zwolnią, bo składając deklarację, wniosek o wsparcie, no muszą zadeklarować również przynajmniej utrzymanie zatrudnienia. Oczywiście
0: to jest warunek?
5: Tak, to jest warunek udzielenia decyzji o wsparciu na ten moment, chociaż procedowane są przepisy, które właśnie tutaj trochę być może zmienią, bo z jednej strony zwiększenie zatrudnienia, a z drugiej strony stosowanie nowych technologii dostępnych na rynku. No trochę to nie idzie, że tak powiem, w parze.
0: Koliduje.
5: I prawdopodobnie tak zmieni się rozporządzenie w tym zakresie. Tu szczególnie bardzo duży nacisk na to kładą i wnioskują szczególnie te duże strefy ekonomiczne, gdzie właśnie swoje przedsięwzięcia lokują przedsiębiorcy, którzy właśnie idą z tą tak daleko rozwiniętą techniką. Natomiast w Świętokrzyskim póki co musimy sobie powiedzieć tak szczerze, że te firmy, które do nas wnioskują, to nie są firmy być może o takiej zbyt dużym nasyceniu nowości. Nie? Pojawiają się już wnioski, które próbują.
0: Dlatego pytam, czy ta sztuczna inteligencja już na tyle weszła do nas, czy jeszcze nie?
5: W tym momencie
0: jeszcze. Ale to bardzo szybko

0: chemicznych zakładach. Natomiast w naszym przypadku to są w większości średni przedsiębiorcy, którzy no, bazują w dużej części na pracy ludzkiej, chociażby produkcja wiązek elektrycznych no, będzie pewno trudna do zastąpienia, bo specyfika tego produktu, ilość wiązek, które produkują pod różne potrzeby AGD, czy też przemysłu motoryzacyjnego, powodują, że ta nie jest tam taka standardowa i ciągle ta sama powtarzalność. Każda jest trochę specyficznie inna.
1: Jesteśmy w takim okresie, że te duże zakłady teraz negocjują ze związkowcami, tam gdzie związki zawodowe akurat są, bo i w firmie Mattersona, czyli producenta wiązek, i w firmie MAN trwają negocjacje płacowe, jeżeli chodzi o rok 2027, jak się zakończą i czy to będą dobre wiadomości, to pewnie jeszcze poinformujemy. Natomiast gdybym miał pana zapytać o jedną rzecz, która najbardziej blokuje rozwój gospodarczy Świętokrzyskiego, z czym my się borykamy tutaj i z czym wy jako specjalna strefa też się mierzycie?
0: Myślę, że to jest wiele rzeczy.
1: Tereny są problemem, tego, żeby stawiać nowe zakłady, czy mało ludzi, bo ludzie wyjeżdżają jednak ze Świętokrzyskiego.
0: Problemy są. Niewątpliwie problemy są chociażby z uzbrojeniem terenów. No właśnie uruchomiliśmy, myślę, że rozpoczęliśmy uruchamiać duży projekt, bo wszyscy do tej pory mówili o hasło Obice, nie?
1: Lotnisko.
0: Lotnisko, no tak, na ten moment jest
1: lotnisko. W Radomiu też już jest, więc nie zazdroszczę.
0: Prawdopodobnie lotniska tam nie będzie i teraz zamierzamy do tego. Podpisaliśmy stosowne porozumienie na targach zbrojeniowych z miastem Kielce, z Agencją Rozwoju Przemysłu jako naszym wiodącym akcjonariuszem i będziemy wspólnie zabiegać o to, żeby na terenach na pierwszym etapie około 300 hektarów powstał park technologiczny. Agencja Rozwoju Przemysłu ma doświadczenie, taki park został przez nich uruchomiony na Dolnym Śląsku i chcemy to w jakiś sposób skopiować, czy też powtórzyć tu u nas, ale to jeszcze wymaga dużych właśnie działań zmierzających do uregulowania stanów prawnych, do uregulowania kwestii związanych chociażby z zasilania. I to jest chyba słabością tutaj naszego całego terenu, to jest dostęp do energii elektrycznej. Zaczyna się pojawiać problem, że może zabraknąć w niektórych miejscach energii elektrycznej. Jeszcze w momencie, gdy przepisy te mówiące o produkcji zbrojeniowej dają niejako tym zakładom pierwszeństwo, nakładają na PGE określone obowiązki, również czasowe. Także to może być kiedyś w niedługim czasie dużym problemem.
1: A nie ludzie?
0: Ludzie, myślę, że jak się pojawią firmy, które będą proponować, a to jest nieuniknione, bo nie wiem, panie rektorze, powiem taką może ciekawostkę, może tu się sprzeciwię wielu słuchaczom, ale byłem na takiej konferencji organizowanej przez Politechnikę Radomską, która pokazywała właśnie potencjał województwa świętokrzyskiego, szanse na rozwój i uczyniła też stosowne podsumowanie. I ciekawostką jest to, że Świętokrzyskie, porównując rok do roku, bodajże to było porównanie roku 23 do 24, bo to było w ubiegłym roku, okazało się największą dynamiką co do wzrostu zatrudnienia. Więc to pokazuje, że przedsiębiorcy zrozumieli, że już tak tanich pracowników świętokrzyskich nie otrzymają i to było największy bodajże przyrost zatrudnienia.
1: Tutaj pewnie by się z panem ludzie nie zgodzili, bo
0: ja wiem, jeżeli nie,
1: chodzi
0: nie,
1: o wynagrodzenia, to nie jesteśmy w czołówce
0: panie
1: krajowej.
0: Panie redaktorze, ja mówię o badaniach, o dynamice tego roku. Ja zdaję sobie sprawę, w jakim jesteśmy miejscu z wynagrodzeniami w województwie świętokrzyskim. Ja mówię jak...
1: Znaczy jest to z jednej strony i zaleta, i wada, tak? Bo przedsiębiorcy, kierując się wyborem miejsca, gdzie będą inwestowali pieniądze, to też patrzą na to, ile wydadzą na kadrę, tak? No i tutaj gdzieś tam to jest nasz plus i minus. Minus dla kieszeni przeciętnego Kowalskiego, a plus dla przedsiębiorcy.
0: Znaczy, no, mamy tu taki przykład bardzo duży. Nie? No, rok 2015-16, no nieprzypadkowo firma MAN przeniosła swój zakład z okolic Poznania do Starachowic, nie? Tą część produkcyjną autobusów. No i nie kryjmy tu, nie ukrywajmy, że to nie jest również wynagrodzenie, koszty pracy personelu mniejsze w Świętokrzyskim niż w tamtym rejonie Polski.
1: No tak? Dawały gdzieś nam tą przewagę, tak? No ale czy ta przewaga nie zostanie kiedyś zaprzepaszczona, to tego też nie będziemy rozmawiali o tym, co będzie w 2036.
0: Zawsze można takie pytanie postawić. No teraz jest pytanie, czy lepiej, że tak się zdarzyło przez te niższe koszty pracy, ten zakład został i daje dzisiaj prawie ponad 3000 miejsc pracy tu w Starachowicach, czy też jakby było tak, jak było poprzednio. W Starachowicach byłoby, nie wiem, 1500, a pozostałe miejsca pracy byłyby w okolicach Poznania. Także ja, jako starachowiczanin, uważam, że mimo wszystko to lepiej, że to się udało tak zorganizować, że te miejsca pracy są w Starachowicach. Teraz kolejną kwestią jest i spodziewam się, że to jednak

0: będzie się w jakiś sposób pozytywnie kończyły te negocjacje związków zawodowych, że pracodawcy też będą dostrzegać potrzebę inwestowania, utrzymania swoich pracowników.
1: Na razie tam ciężko patrzyłem na te negocjacje, gdzieś przyglądałem się negocjacjom płacowym w Manie, nie mogą na razie dojść do porozumienia.
0: Negocjacje płacowe zawsze są trudne. Tu jest duża rozbieżność oczekiwań. Związki chcą wynegocjować jak najwięcej. Wcale się nie dziwię, bo patrząc na koszty utrzymania, koszty funkcjonowania dzisiaj rodzin w tym trudnym czasie, no to pewno to one rosną. No, przedsiębiorca natomiast obserwuje tendencje na rynku i też nie bardzo chce zdeklarować, bo zdaje sobie sprawę znowu, że też może zabrnąć, jak już niejedna firma pokazała.
1: No, te negocjacje są zawsze trudne. A gdybym miał pana zapytać o taką prozaiczną rzecz, ma pan, wychował pan dzieci, już są dorosłe, pracują, a gdyby miał pan zacząć od zera, tak? Ma pan chłopaka, dziewczynę, który zaczyna swoją drogę zawodową, to jakby pan chciał ukierunkować taką osobę? Kogo my w Świętokrzyskiem powinniśmy kształcić i jak?
0: Tak szczerze mówiąc, na pewno, bo syn już nie, ale mój wnuczek na pewno nie będzie chciał być powiedzmy osobą, która potrafi bardzo dobrze spawać, nie będzie chciał być osobą, która potrafi bardzo dobrze układać płytki, która potrafi być bardzo dobrym elektrykiem. Pewno nie, pewno będzie szukał...
1: A dlaczego? To są bardzo dobrze płatne
0: ale prawdopodobnie,
1: profesje teraz.
0: No, tak, tylko że teraz, no który młody człowiek marzy o takim zawodzie? Niewielu. No, on ma dzisiaj 10 lat i pewno marzy o tym i mówi mi, że on będzie, dziadek, będę albo prawnikiem, albo będę informatykiem.
1: To dobrze, jest dla niego jego marzeniem. Bo za chwilę wejdzie w ten wiek nastoletni i będzie mówił, że będzie chciał być influencerem i zarabiać na nakręceniu jakichś filmików, czy coś w tym stylu. No to w takim razie, co by pan mu poradził?
0: No dziś jeszcze ma 10 lat, nie? Ale raczej poradzę mu na pewno jedno, żeby jednak zmierzał do maksymalnie dobrego wykształcenia. Ja osobiście uważam, że powinien jednak iść w kierunku informatyka, że dzisiaj wiedza, właśnie te nowe technologie, że dzisiaj ta elektronika z tym związana, wykorzystywana w różnych przemysłach, w tym przemyśle zbrojeniowym, będzie otwierać rynek dla takich młodych, zdolnych ludzi, którzy będą się potrafili w tym obszarze poruszać.
1: To nie wiem, czy wszyscy z panem by się zgodzili, bo ponoć ta sztuczna inteligencja też informatyków z rynku wielu wyparła i zastąpiła właśnie swoją pracą.
0: Może czysto informatyków, ja mówię tu bardziej w kierunku informatyka, elektronika. Właśnie dzisiaj patrzmy, jakie postępy, jakie są potrzeby w zakresie, nie wiem, obrony przeciwlotniczej. Tam wszystko jest wykorzystywane właśnie związane z daleko zaawansowaną techniką.
1: To wróćmy jeszcze do tego przemysłu zbrojeniowego, bo tutaj też przedsiębiorcy, którzy będą związani z przemysłem zbrojeniowym, mają mieć lepiej, łatwiej i dzięki wam też będą mogli jakby szybciej i rozpoczynać, i rozszerzać swoje działalności.
0: Wydaliśmy już dwie decyzje. Nie będę o nich mówił, bo to jest specyfika właśnie tych decyzji.
1: Tajemnica.
0: No, raczej o tym, jak te firmy same nie uznają, że warto informować, to my jako ich partner nie będziemy o tym głośno mówić. Również prowadzimy rozmowy z dwoma poważnymi przedsiębiorstwami, które zamierzają złożyć wniosek w najbliższym czasie. Myślę, że też zostawimy to, żeby się same tym pochwaliły lub poinformowały opinię publiczną.
1: Ale rzeczywiście jest tak, że ci przedsiębiorcy, którzy będą związani z przemysłem zbrojeniowym, dostają jakieś większe fory?
0: Wynika to z ustawy właśnie. Ustaw, które są wprowadzone na to, żeby uruchomić produkcję zbrojeniową. Rzeczywiście tam w planowaniu przestrzennym, w decyzjach środowiskowych, właśnie wspomnianej przeze mnie energetyce, tam pojawiają się przewagi, które będą tym firmom, no powiedzmy kolokwialnie, otwierać drzwi.
1: Jakie są wyzwania przed wami na przyszły 2027 rok? Z czym strefa będzie się mierzyła? Co jest problemem dla strefy, a z czego możecie być już zadowoleni?
0: No na pewno dużym problemem będzie jakby ubytek przychodach strefy. Dziś otrzymujemy około 4 milionów złotych w podatku tej tak zwanej partycypacji, no tego, że od 2027 roku nie będzie, więc musimy zadbać o to, żeby ten niedobór został czymś uzupełniony. No, widzimy tu szansę na jeszcze większe rozwinięcie polskiej strefy inwestycji. Dalej będziemy się spotykać z przedsiębiorcami, będziemy podróżować po Wojsce Świętokrzyskim, po terenie, gdzie wydajemy decyzje, zachęcać przedsiębiorców, spotykać się z nimi. No, przypomnę tu, że ostatnie takie spotkanie mieliśmy w Przysusze, bardzo sympatyczne. Było ponad 50 przedsiębiorców. Było to pierwszy raz od istnienia strefy tego typu spotkanie zorganizowane wspólnie ze starostą przysuskim. Myślę, że to też będzie skutkować, bo już wiem, że dwie firmy po tym spotkaniu do nas się już odzywały, kontaktowały z naszymi pracownikami, są na etapie kompletowania dokumentów. Planujemy takie spotkanie w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku w Puławach. Zabiegamy właśnie o spotkanie ze starostą puławskim po to, żeby też stosowne rzeczy poustalać. Także w dalszym ciągu to będzie promocja Polskiej Strefy Inwestycji, to będzie wyjaśnianie. No i kolejna rzecz to jest wspomniane tu wcześniej przeze mnie Obice. Mam nadzieję, że będziemy w stanie już przedstawić jakby nasze zobowiązania wynikające z tego listu intencyjnego, że będziemy gotowi do kolejnego kroku, że miasto Kielce przygotuje również to, co niejako na nim ciąży, to jest kwestia uporządkowania tych rzeczy prawnych Obic, no że Agencja Rozwoju Przemysłu również
1: a kto będzie właścicielem tego terenu w przyszłości? Bo
0: prawdopodobnie dojdzie do sprzedaży przez miasto Kielce tego terenu. Jako właściciel miasto Kielce ten teren sprzeda. Tam oczywiście wymaga to jeszcze zmiany planów. Tu już były się rozmowy z marszałkinią województwa świętokrzyskiego. Jest tutaj też dobre podejście, zielone światło do tego pomysłu, żeby zrobić to w miarę możliwie jak najszybciej. Jest taka możliwość prawna, jest deklaracja Urzędu
1: Marszałkowskiego. To jest ponad 300 hektarów, tak?
0: Tak, to pierwszy etap byłby tego kompleksu. I to właśnie byłoby to.
1: Czy są firmy, które by były zainteresowane już deklarują, czy to jest za wcześnie, żeby o tym mówić?
0: No na razie to nie mamy.
1: Nie mamy o czym mówić.
0: Mamy natomiast tereny
1: w Kielcach. List intencyjny, tak? To jest niedużo.
0: Mamy tereny w Kielcach na Ściegiennego, które zostały kiedyś wprowadzone w obszar specjalnej strefy ekonomicznej, ale to jest własność naszej strefy. Właśnie tam się też ładnie ten teren rozwija. Tam powstaje duży park handlowy w okolicy. Też sprzedaliśmy pewne działki, realizujemy drogę, dojazd do tych działek wspólnie z miastem Kielce, no generalnie miasto Kielce, my tam jakbyś niedużym udziałem w to wszystko wchodzimy i liczymy, że kolejne nasze działki w Kielcach będą również do sprzedania, jak również mamy bardzo dużą halę po browarach kieleckich, ponad 22 tysiące metrów kwadratowych, ona w dużej części jest wynajęta, ale jeszcze tam mamy wolne powierzchnie, też szukamy najemcy na tą halę. Na razie robimy analizy, czy bardziej nam będzie się to opłaciło, żeby tą halę wynajmować, czy też no, hala ta wymaga jednego ogromnych nakładów. Chcemy wiedzieć, jak one będą duże. Pierwszy etap, który zrealizujemy, to będzie kompleksowy naprawa dachu.
1: I jeszcze jedno na koniec pytanie, które dotyczy naszego województwa. Chciałem zadać, czy wymieniłby pan kilka takich produktów, z których my w Świętokrzyskiem możemy być dumni i które pochodzą ze Świętokrzyskiego i które jakby firmy, które produkują te produkty, rozwijają się dalej?
0: To takie trochę trudne pytanie, no co rozumiem przez produkty, na przykład no, ja jako można powiedzieć tutaj
1: lokalny patriota.
0: Lokalnie związany ze Starachowicem, to niewątpliwie takim produktem jest autobus.
1: No, tak, ale to niemiecka firma.
0: Ale produkowany przez polskich robotników w Starachowicach, w zakładach, które związane były z produkcją zbrojeniową, z produkcją samochodów Star, dziś produkujemy autobusy, no to niewątpliwie.
1: No może wkrótce też stary, tak? No bo jest taka deklaracja firmy, że wprawdzie on niewiele wspólnego będzie miał ze starym, ale marka jest marka.
0: Ale też właśnie na ten temat rozmawiałem tutaj z przedstawicielem jednego z zakładów zbrojeniowych. Właśnie on też upatruje szansę i prawdopodobnie kładzie nacisk, żeby to był jednak Star, żeby chociaż w ten sposób Star funkcjonował w polskiej opinii publicznej dalej jako samochód.
1: A jeżeli chodzi o inne produkty, może już nie ze Strachowic, czyli no, biorę pod uwagę całe świętokrzyskie. Jest pan dumny z czegoś? Bo jak tak pomyślę sobie o Włoszczowie, to ja jestem zadowolony, że w całej Polsce no, produkty mleczne stamtąd.
0: No, tak, no, tak no, produkty mleczne.
1: Wiadomo, że majonezem też możemy się poszczycić.
0: Majonezem możemy się kieleckim szczycić. No, tak ciężko, no, zależy w jakiej branży, w jakiejś dziedzinie
1: gdzie
0: życia.
1: Pójdziemy?
0: Ciężko jest tutaj tak jednoznacznie odpowiedzieć, że to od początku do końca jest coś, co podbija, ale generalnie mamy niewątpliwie kilka ciekawych produktów, kilka ciekawych firm na terenie, chociażby firma, która produkuje modułowe domy w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie? Która to sprzedaje również na Ukrainę, na Zachód.
1: To jest kilka takich firm, które niewiele by się osób spodziewało, że produkty tych firm pochodzą ze Świętokrzyskiego. I tutaj też taka propozycja moja do specjalnej strefy, żeby iść też w stronę promocji tego, z czego powinniśmy być dzisiaj znani, gdzieś strefą mogłaby też uczestniczyć w takiej promocji.
0: Niewątpliwie tak, tylko no, musi być też zgoda ewentualnie partnera. No, na siłę dzisiaj pan wie, że panie dyrektorze, obowiązują pewne przepisy, są pewne zastrzeżenia, jest RODO, są inne ograniczenia jakby przedstawienia czyjegoś wizerunku bez jego zgody, promowanie bez jego zgody, także to wszystko wymaga regulacji prawnych, unormowania. Oczywiście my jako strefa na pewno nie staniemy z boku, o ile pojawi się taka możliwość współpracy w tym zakresie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę i na koniec jeszcze jeden apel pewnie i pana Sylwestra Kwietnia i mój do tych mniejszych też przedsiębiorców, żeby pomyśleli, tak? Bo skoro przedsiębiorca, który produkuje kiszonki, może dostać dotację, to pewnie wielu tych małych przedsiębiorców również może pomyśleć o rozwoju swojej firmy i wsparciu specjalnej strefy ekonomicznej. Pięknie dziękuję. Sylwester Kwiecień, członek zarządu specjalnej strefy ekonomicznej Strachowice, był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Lebut Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Lebut Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Lebut Bis, Starachowice, Kielecka 25.
2: I po reklamie.

0: SK Starachowice. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Żeby móc powiedzieć klasyczne
1: będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.